0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Nowe Pyramidy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Dobry radio. W moje radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Polska podjęła działania obronne w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że jednostki oraz środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Rzecznik wojewody lubelskiego potwierdził, że w Lublinie oraz na terenie większości powiatów województwa lubelskiego rozbrzmiały syreny alarmowe. W sprawach międzynarodowych sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował działania mające na celu uregulowanie statusu Cypru. Północna część wyspy jest kontrolowana przez Turcję. Obie strony zgodziły się na udział w rozmowach UNCI. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji wyraziło zastrzeżenia wobec projektów zjednoczeniowych, podkreślając konieczność ochrony interesów tureckiej Republiki Cypru Północnego. Prezydent Erdogan zaznaczył jednocześnie prawa tureckiej mniejszości. Przypomnijmy, że w 1974 roku Turcja rozpoczęła inwazję na Cypr, a w 1983 roku na kontrolowanej przez Ankarę części wyspy proklamowano Turecką Republikę Cypru Północnego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza obecnie suchych warunków przy słabym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 16 stopni, natomiast w Poznaniu i Wrocławiu odnotowujemy 18 stopni. Na północy, w Szczecinie, termometr pokazuje 18 stopni, a w Gdańsku 15 stopni. W południowej części kraju, w Krakowie, jest 15 stopni, podczas gdy w Rzeszowie temperatura wynosi 13 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy 12 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pontowych.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciej Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

A macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą? U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pelplin kopytkowo trwają prace remontowe w kierunku Gdańska. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Dodatkowo brama awaryjna przy kilometrze 47620 jest wyłączona z eksploatacji kontener. Na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Radio gra swoje, a jeśli chcesz zajrzeć za kulisy, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Wpisz Moje Radio 24 i tyle.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza obecnie suchych warunków przy słabym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 16 stopni, natomiast w Poznaniu i Wrocławiu odnotowujemy 18 stopni. Na północy, w Szczecinie, termometr pokazuje 18 stopni, a w Gdańsku 15 stopni. W południowej części kraju, w Krakowie, jest 15 stopni, podczas gdy w Rzeszowie temperatura wynosi 13 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy 12 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pontowych.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
7: Bój tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Polska uruchomiła w nocy myśliwce oraz inne środki wojskowe w reakcji na rosyjskie ataki lotnicze wymierzone w Ukrainę. W związku z tymi działaniami syreny alarmowe zostały uruchomione w Lublinie i większości powiatów województwa lubelskiego Penty. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, powodując ofiary śmiertelne oraz zniszczenia w kilku miastach, w tym w pobliżu Krzywego Rogu i Lwowa Pontyką. W sprawach międzynarodowych sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował działania mające na celu uregulowanie statusu Cypru. Północ wyspy jest kontrolowana przez Turcję. Obie strony konfliktu zgodziły się na udział w rozmowach Ankara. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji wyraziło zastrzeżenia wobec projektów zjednoczeniowych, podkreślając konieczność ochrony interesów tureckiej Republiki Cypru Północnego. Prezydent Erdogan zaakcentował jednocześnie prawa tureckiej mniejszości PNT. Dla kontekstu historycznego przypomnijmy, że w 1974 roku Turcja rozpoczęła inwazję na Cypr w obawie przed jego przyłączeniem do Grecji. A w 1983 roku na kontrolowanej przez Ankarę części wyspy proklamowano Turecką Republikę Cypru Północnego. To były najważniejsze informacje.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju może liczyć na suchą aurę i temperatury w granicach 17 do 18 stopni Celsjusza, co odnotowano PANIN. W Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują podobne wartości, jednak towarzyszy im umiarkowany wiatr, PANCI. W Rzeszowie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie odnotowano niższą temperaturę wynoszącą 13 stopni oraz lekki deszcz. Ciśnienie baryczne w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali pontowych.

Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupie, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pelplin do Kopytkowo trwające prace remontowe na nitce lewej w kierunku Gdańska powodują przełożenie ruchu na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Bramka awaryjna w kilometrze 47+620 jest wyłączona z eksploatacji. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku Sulechów do Zielona Góra prace gwarancyjne przy wiadukcie powodują zajęcie lewego pasa ruchu na drodze dwuzdniowej. Autostrada A4. Zamknięty jest węzeł Korczowa w kierunku wjazdu i zjazdu do granicy państwa Tajtobu. Nawrotka do węzła znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A śniadanko z Insta? Wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestać nie może. A to tylko moja opinia.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 16 do 18 stopni Celsjusza w regionach północnym i centralnym, gdzie panuje sucha aura. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują 17 i 18 stopni przy umiarkowanym wietrze. Wschodnia część kraju jest chłodniejsza. Suwałki notują 13 stopni Celsjusza z lekkim deszczem, natomiast Rzeszów 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1020 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wojska amerykańskie przeprowadziły ataki na cele w Iranie, uderzając w centra dowodzenia oraz obiekty rakietowe zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Donalda Trumpa. Strona irańska informuje o wybuchach i ofiarach na południu kraju, deklarując jednocześnie kontynuowanie oporu. Amerykańskie wojsko twierdzi natomiast, że wszystkie pociski zostały skutecznie strącone. Wcześniej Donald Trump wstrzymał codzienne ataki na prośbę państw pośredniczących w negocjacjach, grożąc powrotem do działań militarnych, jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt Aucień. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych wydało komunikat informujący o zdarzeniu, a na miejsce jego prawdopodobnego upadku zlokalizowano w miejscowości Tarnawa Kolonia. Mieszkańcy zgłaszali, że w nocy słyszeli głośny huk kąpiu. Wcześniej w województwie lubelskim ogłoszono alarm z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski aktualnie panują suche warunki i umiarkowane temperatury. Na północy oraz zachodzie kraju, w Szczecinie, Gorzu i Wrocławiu, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowano 17 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. Południowa część kraju jest nieco chłodniejsza. W Krakowie mamy 18 stopni, a w Rzeszowie 16 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie obecnie występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Wjeżdżasz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było pięć, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie porannych mistrzów.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Szemud, Gdynia Wielki Kak mogą wystąpić zwężenia jezdni na krótkich odcinkach w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych łodzi. Na autostradzie A4 na odcinku Węzeł Bolesławiec, Węzeł Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Wrocławia z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka z Moje Radio 24.

Jedziesz sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty ING wskazują na umiarkowane temperatury w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie odnotowano 20 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu temperatura oscyluje między 19 a 20 stopniami Celsjusza. Na południu kraju w Krakowie jest 18 stopni, a w Rzeszowie 16 stopni. Jedynie na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali złączonych.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Służby w województwie lubelskim pracują nad wyjaśnieniem zdarzenia związanego z upadkiem oraz eksplozją niezidentyfikowanego obiektu. W pobliżu miejscowości Biskupie doszło do wybuchu, który spowodował silny huk i natychmiastową reakcję jednostek ratowniczych. Na polu w okolicach Tarnawy Kolonii powstał krater o średnicy około 10 metrów, który obecnie zabezpieczają strażacy. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, określił noc jako niezwykle ciężką dla systemu obrony powietrznej oraz systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Wicepremier zaznaczył, że służby prowadzą intensywne działania w celu identyfikacji obiektu. Incydent stał się przedmiotem debaty politycznej. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości domagają się przekazania szczegółowych informacji na temat zdarzenia. W związku z zaistniałą sytuacją premier Donald Tusk zdecydował o zmianie swoich planów na czwartek. Dodatkowo informujemy, że alarmy oraz działania służb w regionie były powiązane z operacjami lotnictwa polskiego oraz rosyjskim atakiem na Ukrainę. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha pogoda Mati. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 19 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 22 stopnie. W centralnej części kraju oraz na zachodzie, w Poznaniu, Warszawie i Gorzowie, termometry wskazują wartości między 21 a 22 stopniami. Na południu Polski mamy 20 stopni w Krakowie, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Światło jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, to jest moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, trwają prace koszenia trawy. Prace postępują szybko, jednak mogą wystąpić naprzemienne zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S1, na odcinku Mysłowice-Lędziny, trwają prace budowlane. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowice. Zamknięta jest łącznica Lędziny z Tychy, objazd poprowadzony jest przez węzeł Dzieczkowice-Entej. Na drodze krajowej Duka 10, na przejściu granicznym Lubieszyn-Linken, mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

A jak ktoś ma tyle lat, co ja? 40 plus i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje Radio 24. Just remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? For every little bit of trouble.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się obecnie suchą aurą przy słabym lub umiarkowanym wietrze konaucze. W regionach północnych w Gdańsku temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie odnotowano 22 stopnie. W centralnej części Polski, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju temperatury są nieco niższe. W Krakowie jest 20 stopni, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach odnotowano 19 stopni Celsjusza. W Gorzowie temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
8: Bo im tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto aktualności w serwisie Moje Radio 24 Kanityą. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował na platformie X, że w nocy rosyjska rakieta manewrująca AH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. W miejscowości Tarnów-Kolonia na Lubelszczyźnie powstał 10-metrowy lej. W innych wiadomościach papież Leon XIV po raz pierwszy publicznie opowiedział o historii swojej rodziny, wspominając przodków będących zarówno niewolnikami, jak i właścicielami niewolników. W wywiadzie udzielonym amerykańskiej telewizji papież podkreślił, że jako Amerykanin ceni wartości Stanów Zjednoczonych, takie jak wolność oraz otwartość na imigrantów. Zapowiedział również planowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych i obecnie omawia możliwe terminy podróży w najbliższych latach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują od 22 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 24 stopnie. Wrocław cieszy się ciepłymi 25 stopniami, natomiast na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie oraz Suwałkach, odnotowujemy temperatury od 21 do 22 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali Ponto.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.
1: Może już całkiem

pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują od 22 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 24 stopnie. Wrocław cieszy się ciepłymi 25 stopniami, natomiast na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie oraz Suwałkach, odnotowujemy temperatury od 21 do 22 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali pontowych.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Jest po 12, zatem tradycyjnie w Moje Radio 24 tylko i wyłącznie polska muzyka. To tylko

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój tyle...

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto aktualności w serwisie Moje Radio 24 Kanityą. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował na platformie X, że w nocy rosyjska rakieta manewrująca AH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. W miejscowości Tarnów Kolonia na Lubelszczyźnie powstał 10-metrowy lej. W innych wiadomościach papież Leon XIV po raz pierwszy publicznie opowiedział o historii swojej rodziny, wspominając przodków będących zarówno niewolnikami, jak i właścicielami niewolników. W wywiadzie udzielonym amerykańskiej telewizji papież podkreślił, że jako Amerykanin ceni wartości Stanów Zjednoczonych, takie jak wolność oraz otwartość na imigrantów. Zapowiedział również planowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych i obecnie omawia możliwe terminy podróży w najbliższych latach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Dzisiejsze pomiary wskazują na ciepły dzień w całym kraju kontu. Najwyższe temperatury odnotowano na południowym zachodzie, gdzie we Wrocławiu termometr pokazuje 33 stopnie Celsjusza. W innych regionach również panują wysokie wartości. W Szczecinie i Gorzu odnotowano 31 stopni, natomiast w Poznaniu i Krakowie temperatura wynosi 30 stopni. Na północy kraju, w Gdańsku, jest 29 stopni, a w Warszawie 27. Najniższa temperatura w zestawieniu została zarejestrowana w Suwałkach i wynosi 25 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha pogoda, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę przez duże mu 22 602 0068.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gdańsku, termometry wskazują odpowiednio 31 i 29 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 27 stopni. Kontu. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie odnotowano 33 stopnie. Na południu Polski, w Krakowie, mamy 30 stopni, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometry pokazują 25 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry, oto najważniejsze informacje na antenie Moje Radio 24 NTK Cintu. Premier Polski odniósł się do incydentu z rosyjską rakietą. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformował, że pocisk skierowany był w stronę Polski i polskie siły były gotowe do jego zestrzelenia. W kalendarzu kościelnym zbliżają się ważne uroczystości. Pod koniec lipca wierni będą świętować wydarzenie, które w tym roku ma szczególny wymiar mści. Kościół obchodzi to święto dopiero od kilku lat, a nadchodząca data nada mu wyjątkowy charakter. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję NIO. W Polsce panują obecnie wysokie temperatury. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 30 oraz 33 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowujemy 32 i 29 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 34 stopni. Z kolei na południu, w Krakowie, termometry pokazują 31 stopni, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano nieco niższe 25 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Jak zawsze po 14:00 ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Radio internetowe ma też swoje konty w internecie. Bez pogoni za lajkami. Odwiedź nasz Facebook, nasz Instagram albo zajrzyj na naszego YouTube'a. Wpisz Moje Radio 24. Ot taka informacja.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

Daj znać, co u ciebie i komu grasz. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 34 stopnie Celsjusza. Podobne wartości, czyli 33 stopnie, odnotowano w Szczecinie oraz w Gorzowie. Poznań może liczyć na 32 stopnie, natomiast Kraków ma 31 stopni Celsjusza. W Gdańsku temperatura wynosi 30 stopni, a w Warszawie i Rzeszowie jest 29 stopni. Najniższą temperaturę odnotowano w Suwałkach, gdzie termometr wskazuje 25 stopni Celsjusza. Na całym obszarze kraju panuje sucha pogoda, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują na upalne warunki w większości regionów Polski. Najwyższe temperatury odnotowano na południowym zachodzie, gdzie we Wrocławiu termometry pokazały 35 stopni Celsjusza poniedziałek. Podobne wartości, około 34 stopni, zarejestrowano w Szczecinie oraz w Gorzu. W centralnej części kraju, Panin. W Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi od 30 do 33 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 30 stopni przy dość silnym wietrze. Natomiast na północny wschód, w Suwałkach, dociera nieco chłodniejsze powietrze, gdzie termometry wskazują 26 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1017 hektopaskali. Come.

0: 15:00, prawie koniec
1: moje
0: pracy.
1: Radio
0: a my
1: 24.
0: Jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Generał Aleksus Grynkiewicz skontaktował się z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego w związku z incydentem dotyczącym rosyjskiej rakiety, potwierdzając jednocześnie zobowiązanie NATO do obrony sojuszu. W odpowiedzi na pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na terytorium kraju, uruchomiono systemy obrony powietrznej oraz zaangażowano myśliwce F-16 i inne jednostki wojskowe. Polskie służby oraz prokuratura ustalają obecnie dokładne okoliczności zdarzenia oraz szczegółowe parametry techniczne rakiety. Agencja TASS odniosła się do wypowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczących możliwego rosyjskiego pochodzenia pocisku, który spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia. Rosyjskie źródło podkreśliło, że premier zabrał głos przed zakończeniem śledztwa dotyczącego rodzaju i pochodzenia obiektu. Radosław Sikorski wskazał natomiast, że rakiety typu H-101 są wykorzystywane wyłącznie przez lotnictwo strategiczne Rosji. Na miejscu eksplozji pracuje obecnie około 100 funkcjonariuszy wojska i policji, a krater powstały po wybuchu ma około 10 metrów szerokości oraz 5 metrów głębokości. To były najważniejsze informacje.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.

się staram powiedzieć. Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu wynoszącym 1017 hektopaskali manto. Na północy Polski termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 30 oraz 34 stopnie Celsjusza. Ponti. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowano temperatury 30 i 33 stopni. Najwyższe wartości zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometry pokazały 35 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje wokół 31 i 32 stopni. Natomiast w Suwałkach odnotowano 26 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach oraz szkołach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2026 roku. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie zagrożenia życia lub zdrowia Karola Nawrockiego po wiecu wyborczym, który odbył się w maju 2025 roku. W toku postępowania badane jest, czy w Ząbkowicach Śląskich podano politykowi nieustaloną substancję, która doprowadziła do wymiotów, drgawek oraz utraty przytomności. Prokuratura uznała sprawę za wymagającą dalszych działań śledczych w związku z podejrzeniem próby otrucia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 30 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 35 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu mamy 34 stopnie, a w Warszawie 31. Na południu kraju temperatura w Krakowie wynosi 32 stopnie, natomiast w Rzeszowie jest 31. Najniższa odnotowana temperatura występuje w Suwałkach i wynosi 27 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pelplin Kopytkowo trwają prace remontowe na nitce lewej w kierunku Gdańska. Ruch przełożono na przeciwległą jezdnię w układzie 2 plus 1. Na drodze ekspresowej IS-1 w miejscowości Zwardoń ze względu na zamknięcie tuneli na drodze Tko-3 po słowackiej stronie granicy obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 7.

0: 7,5 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Gdzie?

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, którą...

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy odnotowano 30 stopni w Gdańsku przy dość silnym wietrze oraz 35 stopni w Szczecinie w Tonki Balonci. W centralnej części Polski termometry wskazują 31 stopni w Warszawie i 34 stopni w Poznaniu. Na południu kraju temperatura wynosi 32 stopnie w Krakowie, natomiast na północnym wschodzie w Suwałkach odnotowano 27 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 24 podajemy najważniejsze wiadomości dnia MTU. Prokuratura potwierdziła odnalezienie w miejscowości Tarnawa Kolonia obiektu zawierającego znaczną ilość materiałów wybuchowych. Eksperci ustalili, że znalezisko stanowiło pocisk rakietowy, a nie dron. Na miejscu zdarzenia trwają obecnie działania zabezpieczające odłamki oraz pobierania próbek ziemi. Około 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przeszukuje pobliskie pola, natomiast zabezpieczone elementy rakiety zostaną poddane szczegółowej analizie w laboratorium żandarmerii wojskowej. W wiadomościach zagranicznych Viktor Orbán wyraził stanowcze oburzenie po akcji prokuratury dotyczącej nieaktualnych przepisów. Polityk alarmuje, że mogą one wpłynąć na wynik wyborów w 2027 roku i oskarża organy o przekroczenie demokratycznych norm. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki kunci. Na północy, w Szczecinie i Gdańsku, termometry wskazują od 30 do 35 stopni Celsjusza. Panci. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatury wynoszą odpowiednio 31 i 35 stopni. Południe kraju, w tym Kraków i Rzeszów, może liczyć się z temperaturami około 31 i 32 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 27 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Kobiety tęsknią za romantyzmem, za emocjami, chciałyby, żeby było tak jak na początku. Pewna żona poprosiła męża, żeby potraktował ją tak, jak wtedy, gdy się poznali. No to zabrał ją na kolację, do kina, przeleciał i odwiózł do rodziców. Brawo ty! Więcej politycznie niepoprawnych treści, jak zawsze po 19. Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni. Ruch pojazdów ciężarowych jest zakazany. Samochody osobowe są kierowane na lewą stronę jezdni, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Prędkość jest ograniczona od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka trwa rozbudowa drogi. W rejonie przejazdów przez pasy dzielące ograniczenie prędkości wynosi 40 km na godzinę. Na drodze DK 66 na odcinku Brańsk – Bielsk Podlaski występuje ograniczona skrajnia na obiekcie mostowym. Prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Niektórzy z Was pewnie widzieli na YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w 2 minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne 2 godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Szczecinie, odnotowano 35 stopni Celsjusza. Natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 30 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części Polski, panin. W Poznaniu i Gorzowie termometry wskazują 35 stopni, podczas gdy w Warszawie jest 31 stopień. Na południu kraju panuje upalna aura. We Wrocławiu mamy 35 stopni, w Krakowie 32, a w Rzeszowie 31. Najniższe temperatury odnotowano na północnym wschodzie, gdzie w Suwałkach termometry pokazują 27 stopni Celsjusza. Pintelb. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjskie służby zatrzymały Ałę Połowczenię, podejrzaną o defraudację środków przeznaczonych na rozwój produkcji dronów oraz udział w zakupie chińskich bezzałoczowców jako produktów rosyjskich. Śledztwo dotyczy działalności spółki Transport Przyszłości oraz programów wspierających sektor cywilny i obronny. W ramach postępowania tymczasowo aresztowano również kilka osób z firm EFKO i Transport Przyszłości. Wcześniej zatrzymano byłego szefa spółki, Jurija Kozarenkę, który usłyszał zarzut przywłaszczenia 70 milionów rubli przeznaczonych na zamówienia obronne. W polskiej polityce narasta napięcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Kentucky. Mateusz Morawiecki ogranicza fundusze partyjne, co wywołało nową odsłonę wewnętrznego konfliktu i wymianę oskarżeń między politykami. Reakcje na działania Morawieckiego są gwałtowne, a rzecznik dyscypliny partyjnej zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków. W związku z ostatnimi wystąpieniami medialnymi wprowadzono zakaz pojawiania się w mediach dla niektórych osób w szeregach partii rządzącej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce panują obecnie upalne warunki. Najwyższą temperaturę odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 36 stopni Celsjusza. Podobne wartości, 35 stopni, zarejestrowano w Szczecinie, Poznaniu oraz w Gorzu. W Warszawie i Rzeszów termometry pokazują 31 stopni, natomiast w Krakowie odnotowano 33 stopnie. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 30 stopni przy dość silnym wietrze, a w Suwałkach termometry wskazują 27 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Jestem coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra Moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Ostatnio woziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z Pochwy do Pochwy jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalny.

0: są prace koszenia traw. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Kielce Podhojny trwają roboty krótkoczasowe. Zajęty jest prawy pas ruchu. Natomiast na drodze krajowej Duga 20 w Czaplinku na placu 3 marca ze względu na 32. Polan Rock Festival należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu i możliwych zatorów. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Bożyna.

Są stacje, które chcą cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

Własna informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Muon. W całym kraju odnotowujemy suche warunki pogody. Na północy termometry w Gdańsku wskazują 30 stopni, natomiast w Szczecinie temperatura sięga 35 stopni. W centralnej części Polski mamy 31 stopni w Warszawie oraz 35 stopni w Poznaniu i Gorzowie. Południowe regiony również mocno się nagrzewają. We Wrocławiu odnotowano 36 stopni, a w Krakowie 33 stopnie. Na wschodzie kraju temperatura wynosi 31 stopni w Rzeszowie i 27 stopni w Suwałkach. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sojusznicy Polski wyrażają solidarność po incydencie związanym z rosyjską rakietą, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Liderzy NATO oraz Unii Europejskiej publicznie potępiły to zdarzenie, deklarując jednocześnie wzmacnianie gotowości obronnej. Polskie służby zidentyfikowały obiekt jako rosyjską rakietę H-101 Tu. Według doniesień od dwóch źródeł, podczas nocnego uderzenia w pobliżu Krzywego Rogu, Rosja prawdopodobnie użyła rakiety wyprodukowanej w Korei Północnej, w wyniku czego zginęła rodzina. Tej samej nocy, gdy naruszona została polska przestrzeń powietrzna i uruchomiono systemy obrony powietrznej przez Polskę oraz NATO, doszło do wykorzystania północno-koreańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Rosja korzysta z tego rodzaju uzbrojenia od roku 2023. Ostatni atak może wskazywać na uzupełnienie zapasów tych rodzajów pocisków przez stronę rosyjską. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki mścioni. Najwyższe temperatury zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 36 stopni Celsjusza, a w Szczecinie i Gorzowie 35 stopni. W Poznaniu temperatura wynosi 34 stopnie, natomiast w Krakowie jest 33 stopnie. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 29 stopni przy dość silnym wietrze. W Warszawie i Rzeszowie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza, a w Suwałkach 27 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: Ziemi. Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii doświadczyli silnych wstrząsów po uderzeniu rakiety w pobliżu ich miejscowości. Osoby obecne na miejscu zdarzenia opisywały odgłosy szumu, drżenie szyb oraz poczucie dużego niepokoju. W bezpośrednim sąsiedztwie Tarnawy Kolonii spadła rakieta, która doprowadziła do utworzenia leja o szerokości około 10 metrów. Sojusznicy Polski wyrażają solidarność po incydencie z rosyjską rakietą i deklarują wzmacnianie gotowości obronnej. Liderzy NATO oraz Unii Europejskiej publicznie potępiły naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski obiekt. Polskie służby potwierdziły, że rakieta, która spadła w Tarnawie Kolonii, została zidentyfikowana jako model H-101. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie wysokie temperatury prądu. Na północy i zachodzie Polski termometry w Szczecinie wskazują 33 stopnie, a w Gdańsku 28 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju panuje upalna aura. W Poznaniu jest 34 stopnie, natomiast w Warszawie 30 stopni. Najwyższe odczyty odnotowano na południu i południowym zachodzie. We Wrocławiu termometry pokazały 35 stopni, a w Krakowie 32 stopnie. Na wschodniej części kraju odnotowano 26 stopni w Suwałkach oraz 29 stopni w Rzeszowie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali kunto.

Radio 24, minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie wybranych.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: południowym. Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: do. Now you do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: samej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Mój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.